Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dzisiaj będzie pogodnie z dużą ilością słońca i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 16 stopni Celsjusza. A kierowcom w Koszalinie przypominamy o utrudnieniach na Młyńskiej. Nadal zamknięty jest odcinek od Monte Cassino do numeru 76.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
4: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą, którego siedział 21-letni kierujący.
2: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
5: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
2: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ścieklizny.
0: SK Koszalin News.
1: Lucna Wojtów, syreny, wozy strażackie i wzmożony ruch służb. Dziś w Koszalinie i w powiecie koszalińskim. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W Strzeżenicach w gminie Będzino służby przećwiczą akcję po symulowanym zderzeniu pociągu z samochodem z około 50 poszkodowanymi. Początek o godzinie 11. Możliwe są utrudnienia w ruchu. Koszalin wybierze swoich przedstawicieli na osiedlach. W październikowych wyborach wystartuje 331 kandydatów, a głosowanie odbędzie się 11 października. Wybory przeprowadzone zostaną w 13 z 18 koszalińskich osiedli. Kandydaci mają od 20 do 87 lat.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: No i mamy go, wtorek, 22 dzień września. Za każdym polskim oknem przepiękny widok.
7: Za naszym wspaniały szary parking, na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
6: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny poranny widoczek.
7: 664-402-302 i widok Messengera, tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie to.
6: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie, dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po weselu.
1: Weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kamo nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo.
2: No. Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć, Eska. Za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień. Parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: Kto jeszcze? Halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku termy uniejowskie, ale tylko dostawa towaru. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. A w tym wieku już wypadałoby nie.

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest samo Zalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No, czekaj.
1: Dalej.
2: No i co? Poranne wrasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
3: Idealny wiek, jak tak ci... Tak pierwsza myśl.
0: Czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
2: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
2: no nie o 20 parę lat.
3: Jak to już jest co? Nie bardzo?
2: Nie.
0: Jakbyś cofnęła się o te kilka miesięcy w tył, wstecz i przypomniała sobie, jak to było w twoich związkach. Czy to ty byłaś zawsze starsza od facetów, czy to oni byli starsi od ciebie?
2: Oni byli starsi ode mnie.
3: O ile?
0: To?
2: O 3 lata.
3: O.
1: Ale to nic.
0: Jakbyś teraz nagle wpadła na taki szalony pomysł, żeby wejść w nowy związek, to byś raczej szukała w podobnych do siebie, czy przeglądała te oferty 20 lat młodsze?
2: Na pewno już mi to po głowie nie chodzi.
3: No to nie, no ja się nie łapię.
0: Ja jestem trochę zainteresowany.
3: Aka ma...
2: To ja bym miała tyle lat co Heiser, a ty co ta dziewczyna.
4: Tylko w Radiu SK.
0: Najważniejsze,
1: dla mnie się podoba.
0: No. Jadzia, najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
2: No,
3: nie.
2: Okay.

0: 6.24, wiecie jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie, spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj, obudził jak jechałem, jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja,
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99,
1: wspaniały widok.
0: Dieselka. Litr paliwa. Niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą Janki podał, to pamiętajmy, że zawsze robi nam się lepiej, kiedy innym jest gorzej.
1: Tak, i za chwilę Marcin Procki o tym, że Finowie za 1 litr benzyny płacą na nasze 13 zł.
0: Brawo!
2: Ale zarabiają tyle samo, co my, prawda?
1: Oczywiście, tak.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wygus i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
12: We wtorek kierowcy będą mogli liczyć na dobre warunki do jazdy, ale zaczniemy od temperatury. W tej chwili kilkanaście stopni, w dzień maksymalnie do 16. Na brak słońca na pewno dzisiaj narzekać nie będziemy. Synoptycy na dzisiaj nie przewidują żadnych opadów.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: 6.30 to czas na Jaskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: SK Sport News.
13: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Jankes.
17: Jankes.
16: Kama.
17: Kama.
16: I Wiktor.
17: Wiktor.
16: Radio SK.
18: Ach, ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
0: No. O, by łazienka nie była zamknięta.
9: Nie.
16: Spójrzcie przed siebie, spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj, jaki macie widok dzisiaj z rana?
18: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
9: Dziękujemy.
0: Tam dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
9: To ja muszę spać do ciebie. Zmieszany ze wszystkim.
16: Mimo, że przez radio nie czuć, to
0: jednak trochę czuć.

0: Tutaj SK, 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek, 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski, to było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: Nie, nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też. Ale dobra.
1: Do czego dążycie?
0: Dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym ślubie.
1: Był i Heizera, i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak, dobrze, jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś. No to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest tak, komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty żeś dał w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co?
1: Ale przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
10: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
11: I po reklamie.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday
1: to you, Rafael.
2: Chodzi w urodziny.
3: Dzień dobry, Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
4: Dzień dobry, witam dzień dobry wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
3: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
4: Narzeczona, tak jest.
3: No, widzisz, ach, no ja już bym tak...
1: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
3: No, właśnie.
5: Ortopedzi na przykład.
1: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny. I z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła, neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
4: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie. Zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu no, impreza ode mnie. Nie?
1: To ile będzie... osób będzie?
3: No właśnie.
4: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
3: No ja wiem, na RODOS, tak? To
4: na
3: prawda?
4: Na RODOS, nasze polskie piękne RODOS.
3: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
1: Siatką.
3: Bardzo dobrze.
4: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
4: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko gminy.
1: Wiktor, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz.
3: 80 stopni.
0: Ale jutro, podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, no. Zero deszczu, piękne słońce.
1: No i to wszystko oczywiście no. Dla ciebie, Rafaelku.
4: No i na to liczę, na to liczę.
3: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? Należy się, prawda? Należy się!
4: No, dziękuję bardzo.
5: Na mandat!
3: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie, no byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie fajnie.
1: To się nie liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
3: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Prawo, lewo!
0: Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego!

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Mm-hmm. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach?
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Ojojo, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów.
2: O, Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
2: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Kierowcy, jeśli macie dzisiaj w planach ulicę Młyńską w Koszalinie, to pamiętajcie o zmienionej trasie. Trwa pierwszy etap przebudowy, a odcinek od Monte Cassino jest zamknięty. Objazd przez Monte Cassino, projektantów i Podgórną. A pogoda zapowiada się całkiem nieźle. Będzie słonecznie, bez deszczu i do 16 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 7 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter eski Mateusz Chłystun z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
3: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
4: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
3: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
2: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
5: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
2: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
0: SK Koszalin News.
1: Lucyna Wojtów. Dziś rozmowy o Koszalinie przenoszą się do autobusu. Po mieście będzie jeździł autobus dialogu, w którym mieszkańcy będą mogli porozmawiać z władzami miasta o swoich pomysłach, problemach i tym, jak powinien wyglądać Koszalin. A z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu dzisiaj przejazdy autobusami MZK są bezpłatne. Chwila na profilaktykę może mieć ogromne znaczenie. Jutro w Kołobrzegu przy Latarni Morskiej będzie można bezpłatnie sprawdzić znamiona w ramach akcji Uwaga, wyprzeć czerniaka. Mobilny gabinet będzie dostępny od 11 do 16 bez zapisów.
6: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7:00. Eska się kłania.
7: No, ale skoro jest po godzinie 7:00, to za momencik u nas będzie 7:00 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
6: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
8: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
7: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
6: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hlasu.
1: Zrobte jakýś hałas.
2: Słuchaj, Europa, zróbcie hałas.
1: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko, oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz: halo, halo, tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas.
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
1: To wszystko przez mnie.
2: To wszystko przez ciebie.
1: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
1: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Store z Oskarem Cymsem, to zapraszamy 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość. Jak się uda zrobić w dwie minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej półtorej minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to...
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Do pilatesu.
3: Dobrze, ćwiczeń.
0: Uwaga, wymień trzy jadalne grzyby.
4: Prawdziwek, podgrzybek i maślak.
0: Rafał Maślak, pozdrawiamy. Co najczęściej przenosimy na pendrive'ie? To jest
1: trzecie.
4: Zdjęcia.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Pięknie.
2: Podaj dwa przykłady wykorzystania kartofla.
4: Można zrobić pire albo pierogi ruskie.
1: Piąte.
0: I lecimy z piątym. Uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Co mają zrobić tego dnia kierowcy zawodowi?
4: Wolne, L4 przymusowe.
0: No i uwaga, kolejne to...
1: Szóste.
0: Z czego znany jest kameleon?
4: Zmienia kolor.
2: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
0: To był najpiękniejszy podgrzybek, jaki wyrósł w tym lesie.
2: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
4: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
2: Ojej! I co ty potem z tym robisz?
4: Na skup.
5: Ile kilo?
2: No, ile teraz płacą?
4: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
0: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
3: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
4: Tak zarabiają na nas.
0: Opłaca no dobrze, się.
3: Gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
2: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
0: Leźmy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
3: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo. Mhm,

0: Tutaj jest 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Niemcy, Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czaskam się na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, albo no, przynajmniej dwóch Witorów do góry. No.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać ewentualnie.
2: No ja tak zostanę przy siatkarze.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Mieliśmy powiedzieć, że Marcin Prowski powie o meczu, ale wszystko powiedzieliśmy, ale i tak będzie fajnie. Zostańcie z nami.
1: Po prostu powtórzy to, co my.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
15: Ruszamy na ulicę Koszalina, Gnieźnieńska, Słowiańska, 4 marca, Ruszczyca, Artylerzystów, Topolowa, Kalinowa, Jesionowa. Na tych odcinkach drogowcy będą łatać dziury, niewykluczone są chwilowe utrudnienia. Ze strony pogody takich nie będzie. Wtorek z dużą ilością słońca, bez opadów i z temperaturą do 16 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: 7.30, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą siódemką.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: SK Sport News.
16: Niemcy na drodze polskich siatkarzy ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy przed biało-czerwonymi. Ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
19: Jankes. Kama i Wiktor.
6: To Radio SK.
14: Wszystko się zgadza. 7.31, 29 minut do godziny 8.
12: Jakiś słaby ten kogut u nas.
14: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie
4: fajnie.
14: Obrzydliwie pięknie.
4: Pięknie no. Będzie. Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego. Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
14: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
7: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7:00.
0: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.
20: Jakie macie widoki na ten wtorek o poranku? 664-402-302 i Messenger bla bla bla.
0: No

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie.
1: A powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk. No,
0: no i pyk, no i cyk.
1: Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tury robią tak. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co?
1: Ten Dzień Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
7: I po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, oczywiście. Czyli... jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie,
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cykli na Czasów. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No. A widzę, że ten problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam się...
5: Nie został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Słucham, te pszczoły po prostu mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
6: Ale jakby... Moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą.
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ulę, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan tam okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to no. Mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
6: Dobra, to tak, jak panu zależy na czasie...
5: No.
6: To, moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno. I tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem w głowie.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
5: ja
6: ma...
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oktami, jak tam, jak my to widzimy.
6: A to inaczej, bo jak mam będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno? No bo jak dwa ule, no to przecież by tam...
6: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest...
6: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu S.
5: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencik po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na Eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać. Zapraszamy oczywiście na naszego eskowego Messengera.
3: Tak jest. Wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
4: Jankes.
5: Reklama w Media Expert. Rewelacja na produkty w akcji 30.

0: Polsce.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Autorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dziś drogowcy ponownie działają w Koszalinie, łatanie dziur i naprawa nawierzchni na Jesionowej, Kalinowej i Topolowej. 4 marca Ruszczyca, Artylerzystów Słowiańskiej i Gnieźnieńskiej. Kierowcy, wiadomo, noga z gazu i trochę cierpliwości, a wtorek zapowiada się przyjemnie, w dzień dużo słońca i bez deszczu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michale, sytuację skomentowały już obie strony.
3: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
2: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
0: SK Koszalin News.
1: Różna Wojtów. Ktoś w Koszalinie gasi miejskie światło. Powtarzają się przypadki wyłączania szafek oświetleniowych, przez co ciemno jest na fragmentach ulic. Zdarzenia odnotowano m.in. przy Zwycięstwa Unii Europejskiej, Strefowej i Gnieźnieńskiej. Zarząd dróg apeluje o czujność. Podejrzane osoby warto zgłaszać policji lub straży miejskiej. Bajkowy zakątek w gminie Kołobrzeg oficjalnie otwarty. Nowy żłobek przy ulicy Malinowej w Zieleniewie pomieści 30 dzieci, a jego prowadzeniem zajmie się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych, z czego część stanowiło rządowe dofinansowanie.
6: Jankę, Skama i Wiktor.
7: W
6: Radiu SK.
8: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
9: A potem heblujemy dżingle, wypuszczamy podkłady.
8: Gadamy na intro.
10: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
8: Oho.
10: Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
9: Nie, no jak
8: czyż to... gniazdka właśnie, a nie gniazda.
9: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
8: O, to jest pytanie, co to za robota?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
9: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: My dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti,
1: jest
0: jakieś
1: taki kościół.
0: Takie
1: jest
0: różne
1: kościół ludzie. Wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej. I co chcą, tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad
2: było więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego krzyża w sali.
2: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: W ogóle nie wiem, o czym śpiewali, ale bardzo mi się podobało.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: No dobra, 17 minut po godzinie 8 pojawił się tekst naszego słuchacza Pawła z jego pracy. Przypomnijmy sobie, jak to brzmi.
2: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
3: No i zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Dajcie znać oczywiście na SK-owym Messengerze wszelkie podpowiedzi i informacje mile widziane.
4: Cześć Radio SK. Ja uważam, że słuchacz może być zrywkarzem leśnym lub pilarzem, bo tu i tu się używa takich określeń.
3: Ja nie wiem, co to jest zrywkarz.
0: Zrywkarz leśny?
3: Zrywkarz.
0: Chodzi po drzewach i tam pomaga drzewom. Zrywkarz mi się kojarzy z paprykarz.
5: Jakoś tak.
0: Ja z kolei pomyślałem, słuchajcie, że jak gniazdowy, to może on jeździ od stadionu do stadionu i jest zatrudniony jako ten nakręcacz dopingu gniazdowy.
3: Ja nadal nie wiem, o czym do mnie mówicie.
0: To może ktoś ma jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
6: To przecież ptasiolog jest.
0: Ptasiolog?
6: No, czyli ornitolog. Ptakami, ale
3: no
6: to też
3: gniazda,
6: jest.
3: Te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
7: Odnośnie tej pracy słuchacza o tych gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem i tam czyszczą po sezonie czy coś.
0: Ale co czyszczą? Przepraszam.
5: Jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
0: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
3: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł.

0: 26 minut po godzinie 8. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą, ewentualnie stoją w koreczkach. No, powodzenia tam.
1: Klikałem się w newsy Marcina Prockiego i on też będzie jeździł, ale najszybszymi bolidami na świecie. Formuła 1, nowe zmiany, podobno krótsze wyścigi i mniej okrążeń od przyszłego sezonu.
2: No, ceny paliw też ich dotknęły.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
9: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
14: Drogowcy w Koszalinie ruszają z kolejnym łataniem dziur. Prace zaplanowano na Jesionowej, Kalinowej i Topolowej. 4 marca ruszczyca artylerzystów słowiańskiej i gnieźnieńskiej. Warto uzbroić się w cierpliwość. Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia, a pogoda we wtorek całkiem przyjemna, bez deszczu i sporo słońca.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Akcję strażaków w Wieluniu Włódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
16: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
15: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. A to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
17: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
18: A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6. Z wami jesteśmy.
19: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
20: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
21: No i pytanie, gdzie pracuje Paweł?
22: Gdzie jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łyśni.
18: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła. Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
23: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
21: O, bocian leci.

0: świeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu, gaga, gugu, gaga.
1: 22 minuty, bo nie za godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK. Czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
9: Też nie.
1: Też nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają. Może teraz?
10: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów Kikimor i innych.
1: Ten pomysł jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
11: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko
0: to
4: sens,
0: tak.
4: Ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz, no.
0: Tak,
4: no. Paweł, chcieliśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No, właśnie, ha. Właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
2: Radio SK. Reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
17: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
16: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
17: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
18: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
20: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
21: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
22: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
21: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
22: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
21: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
23: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
24: GWM. Go with more.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
27: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
28: I po reklamie.

0: Dyszka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kama znalazła informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo, Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: Właśnie, no. Mhm.
0: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
3: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
0: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Nie można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi. W kim jest Jankes?
2: Teraz jeszcze kama niech zrobi.
0: Nie wiem, nie znam się, a do... O, Dodia. I co tam ciekawego? No i co?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
2: Bez, ja rodzy,

0: Kurczę, no to zapraszamy, zapraszamy.
1: I mam jeszcze jeden pomysł. Mhm. Tak na wszelki wypadek, włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma. Hm?
0: Dobrze. Wiktor w Radiu SK. Mole, do roboty!
2: Zapowiada się piękny poranek, musicie być z nami jutro od 6.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Drogowcy, znowu w akcji. W Koszalinie dzisiaj łatanie dziur i poprawianie nawierzchni na Jesionowej, Kalinowej, Topolowej, 4 marca Ruszczyca, Artylerzystów Słowiańskiej i Gnieźnieńskiej. Jeżeli jedziecie tymi ulicami, warto trochę zwolnić i mieć na uwadze możliwe utrudnienia. A w pogodzie bez deszczu, sporo słońca i 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
3: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
2: Wyjaśnia Mariusz Boroń z Krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy.

0: Pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
1: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
0: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firm czasami kilka miesięcy poszukiwania. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostwa Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków o 18:00.
2: SK Koszalin.
3: Lucna Wojtów. Dziś po Koszalinie jeździmy za darmo. Z okazji Europejskiego Dnia bez samochodu wszystkie miejskie autobusy są bezpłatne. Nie trzeba mieć biletu ani żadnych dokumentów. Dodatkowo na pokładzie autobusu Dialogu, czyli linii numer 6. Do 16:00 będzie można spotkać prezydenta, jego zastępców i radnych. To okazja, aby porozmawiać o Koszalinie. Fani pływania mogą już odliczać. Jutro o 10:00 ponownie otworzy się basen Millennium w Kołobrzegu. Po kompleksowym remoncie odświeżono m.in. niecki, szatnie, sauny, jacuzzi i zjeżdżalnie. Modernizacja kosztowała ponad 4,5 miliona złotych i była pierwszą tak dużą od uruchomienia obiektu w 2005 roku.
4: Dwie minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz i Water Mat w Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
6: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: I po reklamie.

Zobłądź, by tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Reality i Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonathan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: na MediaExpert.pl.
1: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
2: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
10: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
15: Słońce już świeci, deszczu brak i tak będzie przez cały dzień. Termometry pokażą 16 stopni. Pogoda dobra, więc drogowcy ruszyli do pracy w Koszalinie. Łatają dziury na Jesionowej, Kalinowej, Topolowej 4 marca. Ruszczycy artylerzystów Słowiańskiej i Gnieźnieńskiej. Jedźcie spokojnie, bo miejscami możliwe są utrudnienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamach, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
17: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
16: W ubiegłym tygodniu służby zatrzymały też dwóch 16-latków z tej samej grupy. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
18: Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent.

0: Ołech Białecki.
1: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
2: O, nie wiedziałem.
3: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
4: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
5: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
1: Mówili mieszkańcy Szczecina, darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
6: SK Koszalin. Sport.
7: Lucyna Wojtów, ciekawie zapowiada się sportowy środek tygodnia w Koszalinie. Już jutro piłkarze ręcznik Gwardii Koszalin ponownie zmierzą się z Pogonią Szczecin, tym razem w Pucharze Polski. Początek meczu o 19 w hali widowiskowo-sportowej. To okazja do rewanżu za sobotnią porażkę Gwardii. A dla kibiców mamy wejściówki na jutrzejszy mecz. Mailujcie na koszalin@sk.pl. Dzień później coś dla biegaczy. O 20 na Stadionie Bałtyk ruszają pierwsze czwartkowe trasotesty ściemniaczy. Do pokonania 7 km, czyli pełne okrążenie trasy nocnej ściemy, która odbędzie się 25 października.
8: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Kosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK, 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się ręką ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
6: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Czy były już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę.
9: Biedronka.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
19: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
20: I po reklamie.

0: tym też się na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons z nami w Radiu SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
1: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11. My się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja tak samo mało realna. Eminem też po 11 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Termometry pokażą dzisiaj 16 stopni, słońca nie zabraknie, a deszczu nie będzie. Korzystają z tego drogowcy w Koszalinie, łatają dziury na jesionowej, kalinowej, topolowej 4 marca ruszczyce artylerzystów słowiańskiej i gnieźnieńskiej. Warto zwolnić, bo miejscami mogą pojawić się utrudnienia.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
16: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
18: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
16: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
19: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
16: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
13: SK Koszalin. News.
15: Łączna Wojtów. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej. O szczegółach Izabela Srebel.

0: Kowalska z policji w Koszalinie.
1: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy.
0: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobieta ostatni raz widziano 30 sierpnia.
2: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolicach godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli już teraz w Radiu SK, będzie też Tobą i nowy kawałek Talking Buddy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK. 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
2: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
3: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
7: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
10: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
9: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
10: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
11: I po reklamie.

0: Drink Bubble, Age i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 794 855 zł. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli chodzi o lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka. Nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Piwek. Kajgo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty.

0: Laboratorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Kolejne godziny nie przyniosą większych zmian w pogodzie, a to oznacza, że kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy. Padać nigdzie nie będzie. W całym regionie sporo chwil ze słońcem, niewielkie zachmurzenie. Chwilami mocniej powieje, a na termometrach do 16 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
13: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
12: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał Bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
14: Przebywam w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
12: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
15: SK Koszalin. Na czasie.
11: Jeżeli szukacie planów na najbliższe dni, to w Koszalinie będzie się działo. W sobotę do amfiteatru wpada Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Start o 17:00. To część wyjątkowej trasy, więc zapowiada się sporo rapowej energii. Mocny koncertowy wieczór. Mamy dla Was kolejne wejściówki. Piszcie na koszalin@sk.pl. A jeżeli zamiast koncertu wolicie sportowe emocje, też mamy coś dla Was. Już jutro szczypiorniści Gwardii Koszalin ponownie zagrają z Pogonią Szczecin, tym razem w Pucharze Polski. Mecz o 19:00 w hali widowiskowo-sportowej i tu również mamy bilety. Czekają pod naszym adresem.
16: Ten Bocian Krutek, tym to się potrafi ustawić, co?
17: Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger, to z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiemy. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664-402-302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama. Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wygus i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
3: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
2: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
3: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
4: I po reklamie.

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty i będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dziątka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie. Ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, przynajmniej faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze to już będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na Murator.

0: Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Ponownie ruszamy na ulicę Koszalina. Drogowcy łatają dzisiaj dziury na Jesionowej, Kalinowej, Topolowej. 4 marca ruszczyca artylerzystów Słowiańskiej i Gnieźnieńskiej. Jeżeli jedziecie tędy, warto zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w odrobinę cierpliwości. A pogoda do końca dnia będzie Wam sprzyjać.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
13: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
12: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
14: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
12: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku. Alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterie coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
10: SK Koszalin.
11: Lucna Wojtów. Ciemno na ulicy i nie jest to przypadek. W Koszalinie ktoś regularnie wyłącza szafki oświetleniowe, a w efekcie gasną uliczne lampy. Takie sytuacje odnotowano m.in. przy Zwycięstwa Grodzkiej Unii Europejskiej, Strefowej oraz Gnieźnieńskiej. Zarząd dróg apeluje o czujność. Podejrzane osoby warto zgłaszać policji lub straży miejskiej. Dzisiaj auta zostają na parkingach z okazji Dnia Bez Samochodu. Przejazdy koszalińską komunikacją miejską są bezpłatne.
15: Pasażerowie nie muszą okazywać żadnych dokumentów ani kasować biletów.
11: Mówiła Anna Makarewicz z Urzędu Miasta. Jest też specjalny kurs szóstki, gdzie spotkacie przedstawicieli ratusza.
16: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie, to Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim, wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę. Dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni. Obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania za nami. Everlasting to jest, no właśnie, też duet Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda, zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Szrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kiri na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney, o to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż, o. Albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302.
1: Radio SK. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Sama też uwielbia duety. Tutaj sama. Było, minęło. W Radiu SK to są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Hity zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna, jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK, no i te hity, które zaczynają się w SC, a tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę, Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika i Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie. Z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, że sobie pomyśleliście, jakby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonte i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej SK-owej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych. Kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Macie tak czasem, że sobie pracujecie, albo jedziecie samochodem, jedziecie, albo robicie jakąś rzecz i nagle tak, ach, mam na coś ochotę. Tak was napada. Albo, ach, na przykład lód truskawkowy. Tak, to jest to, na co teraz bym miał ochotę. Albo coś innego, nie? Coś wam chodzi po głowie i nagle musicie tu i teraz, bo ta ochota przyszła właśnie już. Jeżeli mieliście ochotę na ten numer, no to właśnie ta ochota została nasycona, nie dziękujcie. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, bo to są hity na czasie, a za 4,5 minuty będzie 14.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.

0: kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: Do końca dnia będzie pogodnia. W nocy czeka nas spory spadek temperatury. W okolicach 10 stopni pokażą termometry w Koszalinie i regionie. Jutro ponownie do 16, środa z dużą ilością słońca i na jutro synoptycy nie przewidują żadnych opadów.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
8: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
7: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskiem. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o dwa koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
9: bierki,
10: bilard,
9: piłkarzyki,
10: hokej,
9: kręgle.
10: No i na razie tyle.
9: Na razie tyle.
7: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
4: SK Koszalin. Na czasie.
6: Jeżeli szukacie planów na weekend i początek października, to Koszalin zdecydowanie nie zwalnia. W piątek prapremiera w Teatrze Muzycznym Adria. The Cher Show, czyli muzyczna podróż przez życie Cher, jej największe hity, efektowne kostiumy i 3 wcielenia artystki. A dzień później totalna zmiana klimatu w koszalińskim amfiteatrze Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Będzie rap, energia i konkretny koncertowy wieczór. Jeżeli po rapie macie ochotę na coś bardziej basowego, nadchodzi 6. edycja Koszalin Bass Fest na początku października w Filharmonii. 3 koncerty, różni artyści, ale jeden wspólny bohater – kontrabas.
11: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego. To jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajrantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie, zaraz będzie Andrea Bocelli. Nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. Już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a mnóż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę. Żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa. I Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17, Koszalin. Dawny Pedeks. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Ależ przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Robin Schulz i Watermat. Take it slow, bullet. Tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie. A już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała zabawa trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
9: I po reklamie.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15 i co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki.

0: produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na ulicach Koszalina o tej porze sporo się dzieje. Dłużej postoicie na skrzyżowaniu 4 marca Traugutta i Zwycięstwa. Gęsto też na Lechickiej, Połczyńskiej, Słowiańskiej, Władysława IV oraz Młyńskiej. A jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach mamy teraz około 16 stopni.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
5: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
4: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
6: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
4: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
7: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
4: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy.
2: SK Koszalin News.
3: Oliwia Kisielewska. Zderzenie pociągu z samochodem i kilkadziesiąt poszkodowanych osób. To scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem Kolej 2026, które dziś na torach przeprowadzili koszalińscy strażacy i inne służby.
8: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Postanowiliśmy przeprowadzić ćwiczenia, doskonaląc nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy w działaniu takich zderzeniach masowych.
3: Tylko w tym roku na przejazdach doszło do 130 wypadków i kolizji. Prezydent Koszalina spotka się dziś z mieszkańcami osiedla Lubiatowo. Rozmowa rozpocznie się o godzinie 17 na placu zabaw przy ulicy Lubiatowskiej.
9: Santa
2: i Korościel,
9: czyli SK w Radiu SK.
10: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
11: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
10: Ważne, że Niemców. Dzisiaj akurat w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki, dart?
11: Kobiety czy mężczyźni?
10: Mężczyźni. Mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
11: Prawdopodobnie mężczyźni.
10: Łatwo Gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My Body Isn't Ready to Somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: Nie, właśnie nie ma ani owce. Hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec, no dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Riviera w Radio SK.
1: SK są tak rozcieli. No już, śpiewaj, śpiewaj.
2: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Oho. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, a drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
9: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
10: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
9: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
10: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
14: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
0: I po reklamie.

0: Chęcią mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka.
1: Moja
0: może.
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie
1: oczywiście z czekoladami, bo z orzechami. W salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha, wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i biceps?
1: Bardziej FBW.
2: Co to znaczy?
1: Trochę klaty, trochę barków, trochę bliska.
0: Ale nogi robisz, nie? Bo wiesz...
1: Nogi raz w tygodniu są robione.
0: No to dobrze, bardzo, nie odpuszczaj nóg.
2: Dobra, Michał, gratulujemy ci serdecznie. Wysyłamy cię na masaż w czekoladzie z twoją dziewczyną. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bawcie się dobrze, hej.
2: Trzymaj się, heja.

0: David Tavare w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Mówisz, jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, wiesz, którzy wracają teraz z tego, z pracy, nie?
0: Mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewnie jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, a oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, że będzie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
20: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
21: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też, też możesz być wrażliwy, czy niby chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie, nie ma tu nic złego.
0: Jest niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku Ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wygus i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Koszalinie trwa w najlepsze. Dalej gęsto na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. W cierpliwość musicie uzbroić się również na Rondzie Solidarności i Działkowców. Jeżeli chodzi o pogodę, mamy 16 stopni, jutro identycznie, również maksymalnie do 16.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: Sponsorem programu...

0: Będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
1: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
2: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Póki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
1: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
3: SK Koszalin. Sport.
4: Oliwie Kisielewska. Koszalin już niedługo stanie się stolicą polskiego boksu. 3 października w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się gala Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Meina skrzyżuje rękawice z byłym mistrzem świata Wiktorem Emilio Ramirezem, a stawką pojedynku będzie pas WBA Continental w wadze ciężkiej. Z kolei w czwartek coś dla biegaczy. O godzinie 20 na Stadionie Bałtyk ruszają pierwsze czwartkowe trasotesty ściemniacze. Do pokonania 7 km, czyli pełne okrążenie trasy nocnej ściemy, która odbędzie się już 25 października.
5: Tańca i koroście.
3: Sońca i koroście.
5: Czyli ESK w Radiu ESK.
6: No i jesteśmy kochani i szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie. Natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
7: Dobrze, w porządku.
6: Proszę, Michał odpowiada. Literka B. Kategoria coś większego od słonia.
7: Bawołów 1000. Może być?
6: Nie może być.
7: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie, ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mamy jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.
6: Bardzo proszę.
7: All right.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani, to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: A nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: Ale
0: fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: Zależy, jaki bizon.
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, no nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Jasne.
0: Okej.
3: No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego.
4: Czas minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki na czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza. Okay.
3: Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do
2: czasu. Boże, nakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz. Uhu.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Poproszę torbę.
3: Torba jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co.
0: Gratulujemy wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Tak.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus.
1: Nie wiem, co chcesz zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cytrus.
1: Miley Cytrus.
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cytrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
9: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
8: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
9: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
16: I po reklamie.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w 17:30. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo bym prosił, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Śmiertelnie poważny. Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy, uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak. Także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet A$AP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest A$AP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten A$AP.
2: A$AP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on bardziej. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Bring the beat back.

0: Celuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
7: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
8: I po reklamie.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kygo i Max Maknoun. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: O, bardzo
1: wspaniale. Tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyraża. Za chwilę w SC Newsy zapraszamy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
19: Sprawdzamy, co w pogodzie wydarzy się jutro w Koszalinie. Będzie bardzo podobnie jak dziś. Rano jeszcze chłodno, termometry wskażą

0: Zgadnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
1: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
0: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce morze i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
2: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
0: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. No, jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
3: SK Koszalin News.
4: Oliwia Kisielewska. Narasta spór na linii miasto-powiat w sprawie kursowania autobusów w Koszalinie. Władze miasta zarzucają starostwu, że chce wprowadzić zmiany bez dopełnienia wymaganych formalności.
5: Pan starosta powinien zgodnie z porozumieniem przygotować wniosek z określeniem tras, ze wskazaniem przystanków.
4: Mówił zastępca prezydenta Tomasz Bernacki. Do tematu będziemy wracać. Młodzi miłośnicy dwóch kółek opanują Kołobrzeg. W niedzielę w parku imienia Stefana Żeromskiego wystartują wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży. Start o 12.
3: Sońca.
6: Sońca.
3: I Koroście.
6: I Koroście.
3: Czyli SK.
6: SK.
3: Radio SK.
7: 2 minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy. Pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na naszym Messengerze.
8: Okej. Okay.
7: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
8: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
7: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
8: A co? Mniej nalotu?
7: Mniej nalotu.
8: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
7: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17, słuchacie Radia SK. Proszę już nie siedzieć w pracy, bo o tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy. Można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nasz słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł. Nie najładniejszy, powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać. No i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry, pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? W którym miejscu?
0: Czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest taka głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie. 2002 rok.
0: I też niebity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta. Natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu OS, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi
1: z Krasnego Stawu.
0: Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Aha. I polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam, albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. Oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił za SO, także porada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
11: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
12: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002 i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Martin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie, no. Że zatankowałem dzisiaj za 450 zł i pani na stacji powiedziała do zobaczenia jutro.

0: się do niej Mata.
1: Czyli młody Matczak, znasz Matę?
2: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, z prawa, z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
1: A znasz takiego artystę Polak GBP?
2: Polak LGBT?
1: Nie.
2: Paru takich znam.
1: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
2: A w Czechach jak nagrywa?
1: Skute Bobo.
2: Skute Bobo w Czechach?
1: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo, tak się kiedyś mianował.
2: No trudno, za chwilę Meduza FSC.
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wygus i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
18: I po reklamie.

0: Body to Top Love, Radio SK, hity na czasie, już za chwilę ze sterami Radia SK, Łukasz Duńczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno, te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawe?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko, ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, że Faruko kojarzę.
2: No,
0: mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18:00, zapraszamy.
2: Dobra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
19: Po brzegu jutro bez większych pogodowych niespodzianek będzie sporo przejaśnień, a parasole mogą zostać w domu, bo synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Rano termometry wskażą około 10 stopni, natomiast w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 16 kresek.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
17: Sponsorem programu

0: Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: SK Koszalin News.
3: Oliwia Kisielewska. Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. O szczegółach Anna Makarewicz z Urzędu Miasta.
4: To o ponad 3 tysiące osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy z połączenia skorzystało blisko 80 tysięcy podróżnych.
3: A samorządy analizują teraz możliwość uruchomienia całorocznego połączenia. Bajkowy zakątek w Zieleniewie oficjalnie otwarty. Nowy żłobek przy ulicy Malinowej pomieści 30 dzieci, a jego prowadzeniem zajmie się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
6: Eska. I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Luckily. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać Eski już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13-11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0, mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej. Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20 do 19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle. To ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
8: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis, a masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
13: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
15: Biedronka.
16: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
17: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
16: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
17: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
20: I po reklamie.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
0: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu. Radio
2: SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans! Zapraszamy!
6: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
7: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
8: I po reklamie.

Armin van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
12: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
11: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Koszalin na czasie.
22: Z Radiem SK zawsze wiecie, gdzie wyskoczyć, a przed nami ciekawy czwartek. W ramach Prehanzy w Centrum Kultury 105 wystąpi Pędowski. Zespół Marcina Pędowskiego, cenionego polskiego basisty. Start o 19. Tego samego dnia coś dla fanów stand-upu. W klubie Prywatka wystąpi Arek Jaksa z programem Warto Rozmawiać Andrzej. A w piątek przenosimy się do Teatru Muzycznego Adria, gdzie odbędzie się prapremiera The Cher Show, musicalu o królowej popu Cher. I to w trzech różnych wcieleniach.
23: Muzyką się żyje.
24: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji.

0: Ale ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata. I teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem? Co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
13: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
12: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

Daddy Swims w Radio SK. Numer idealny na obniżanie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Ale Farbena, czyli niemieckich artystów, ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

Bez końca. Wakacyjny hicio rozkaracym se na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK od rana do wieczora. Będziemy mieli dla was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgach.

0: Leroy, każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Koszalin zamieni się w stolicę boksu. 3 października w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Rocky Boxing Night, a w walce wieczoru Kacper Mejna skrzyżuje rękawice z byłym mistrzem świata Wiktorem Emilio Ramirezem. Jeśli jednak zamiast sportowych emocji wolicie muzykę, to w sobotę w koszalińskim amfiteatrze wystąpi Gomba o 3-3 i to w pełnym składzie. Na scenie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Pani mocnych rapowych brzmień zdecydowanie powinni mieć ten koncert na radarze. Radio SK poleca.
15: Muzyką się żyje.
16: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchaj,

0: Nami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
1: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
0: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Jak to u was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest Wieczór z hitami na czasie.

0: Mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono Marii Lucenzo w Radiu SK. A teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Zaczynają się w Esce.
0: W Esce zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

0: od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima i to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie Pięciu Stawów było 16 cm świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie. Jeszcze przyjdzie ocieplenie. Jeszcze przyjdzie odwilż. Prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Reklama. Gombao 3-3 w trasie. Mata z ekipą w koszalińskim amfiteatrze. Już w tę sobotę Koszalin przejmie pełne show G3-3 Tour. Na scenie Mata i cały skład Gombao. Muzyka, energia i atmosfera, której nie da się podrobić. 26 września. Koszaliński amfiteatr. Start godzina 17. Gombao 3-3. Mata, Tadeo, Wygus i Szczepan. Liczba biletów ograniczona. Bilety na strefa 360.superboss.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
3: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
5: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie, no i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę, słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut. Gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1 i chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne.
0: Wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę. Nie wiedział po prostu, co się dzieje. Wszyscy byli tam w szoku. I do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Robin Schulz i Watermet z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
6: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Filmowy seans tylko z Radiem SK. Mamy dla Was trzy różne propozycje, a przy okazji też podwójne bilety do Kina Kryterium w Koszalinie. Na ekranie Totalna Magia 2. Kultowy film z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, czyli sporo jesiennego i magicznego klimatu. Jeżeli wolicie mocniejsze wojenne historie, czeka na Was Niebo nad Normandią, a na koniec Tony, który zabierze Was za kulisy świata wielkiej gastronomii. Jeżeli macie ochotę wybrać się do Kina Kryterium na nasz koszt, mailujcie na koszalin@sk.pl.
10: SK Koszalin News.
11: Prosto z warszawskiego studia nagrań do Koszalina. Zespół Anher skończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
12: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anher. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o Was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
13: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
12: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć. Zdecydowanie.
13: Tak, myślę, że tak.
12: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać.
14: Zacznij. Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
12: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
13: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion, miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da w te kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone, bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach czy w 4 minutach

0: wybrać i już.
1: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
2: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie, więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
0: No dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jak byśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż no my weszliśmy tam no i na rockowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
1: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
0: 9.
1: 9 numerów?
0: Tak.
1: To są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
0: Trzy chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą Kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień i pojechaliśmy do studia, tam chyba po dwóch próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
2: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach i w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej, a właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
0: Znaczy, bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
1: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
0: Tak, mamy pomysł, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
1: No właśnie, czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
0: Połowa listopada.
1: Połowa listopada, czyli możemy się spodziewać...
0: Połowa listopada, dopiero dostaniemy masteringi.
2: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku może trochę... się to przeciągnąć,
0: tak.
2: Nie?
1: Ale ten nowy rok już wejdziemy z nową płytą.
2: Fajnie by było, fajnie by było.
0: 23 stycznia gramy swoje 5-lecie, także przed na pewno już się pokaże.
1: No to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
0: Tak, koncert będzie się w CK 105. Będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych. No i zobaczymy.
2: I to będzie ta niespodzianka.
0: Tak.
2: Zawsze będzie... staramy się, żeby coś zaskoczyło. No, w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym 4-leciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu. I faktycznie koncert był bardzo mocny. A teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu mówię.
1: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie kołobrzeskiej, w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten

0: sezon uważacie za udany?
1: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc czyli będziemy ją promować i już będziemy teraz cisnąć, żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
0: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
1: No już teraz będą dwie płyty, więc będziemy mieli co grać.
0: Oj tak, zdecydowanie.
2: No dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są i też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncert stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dosyć trudny rok pod różnymi względami i myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
0: No, to bardzo ciekawe. No, ale to chyba też często tak w muzyce jest, prawda? Że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest.
2: Nie tyle złe, co może trudne.
0: Trudne.
2: Tak, ale takie ludzkie po prostu.
0: No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
2: No mam nadzieję, że gdzieś to
0: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto Jest. Jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
1: Czy tekst powstał w pandemii?
0: No to jest ciekawe.
1: On sobie tam leżał. No, miasto jest, puste jest. No, taki jest refren. Bo tak było. Tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów. I nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób. Okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu. No i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste, jest, ale na obrazku tak nie jest.
0: Taki kontrast.
1: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
0: No teledysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim koszalinianie w tym teledysku?
1: Tak, tylko i wyłącznie osoby z Koszalin.
0: No słysząc tę piosenkę, miasto jest puste, jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
1: Tak. Tak.
0: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
2: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie. Oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć. No to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje. Bo my sami potrafimy się zorganizować i sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza, dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
0: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
1: Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
2: Tak jest.
1: Pod muzykę Anher.
2: No,
1: miasto
2: tak,
1: jest.
2: Koniecznie.
0: Świetnie, no trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
1: Tak jest.
0: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy, i jubileuszu, i tak dalej.
1: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
0: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
1: Nie, znaczy...
0: Może nie to, że nie chcielibyś, tylko być może nie pozwala na to sytuacja, wiadomo.
1: Tak, czekamy. O, czekamy,
2: bo to jest tak, że jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mhm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale... wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt. Wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przepiękne przestrzenne gitary na tej drugiej płycie, mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drugą płytę.
0: Jeszcze tak naprawdę już na sam koniec powiedzmy, gdzie można was posłuchać. Nie jest to tylko YouTube, można też na innych platformach.
2: Oczywiście na wszystkich streamingach, na Spotify'u, no już nawet nie wiem, bo ja taki nie znam.
1: Tak, ale wszędzie.
2: Tak, bo to idzie hurtem jakby jednym tam wyrzutem na te wszystkie streamingi.
3: I tam też znajdziecie wszystkie informacje o koszalińskim zespole Anthera.
4: SK Koszalin News.
3: Doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym. Kilkadziesiąt osób rannych. To scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem Kolej 2026, jakie dzisiaj przeprowadzili strażacy z Koszalina z udziałem innych służb mundurowych.
5: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
6: Panie komendancie, jesteśmy w Strzeżenicach na przejeździe kolejowym, bez rogatek, ze znakiem stop. No właśnie, co się tutaj dzisiaj dzieje?
5: Ostatnio na topie, że tak powiem, te zderzenia pociągów z samochodami, z pojazdami, więc postanowiliśmy też przeprowadzić ćwiczenia, doskonaląc nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, w działaniu w takich zdarzeniach masowych, bo to sporo osób może być poszkodowanych w takich zdarzeniach. Bierzemy zgrywanie służb naszych PSP, ochotników, policji, służb medycznych, żeby to spróbować zgrać, żeby jak najszybciej udzielić tej pomocy osobom potrzebującym.
6: Jaki jest scenariusz tych dzisiejszych akcji?
5: No scenariusz trzeba obejrzeć. Zderzenie samochodu osobowego z szynobusem, tak? Tak jak widać, szynobusem. Więc no zdarzenie masowe, poszkodowanych około 20 osób, potrzeba udzielenia pomocy do tej dużej liczby osób naraz, jednocześnie niewydolność Państwowego Ratownictwa Medycznego na miejscu. No i niestety musimy my prowadzić działania wspierające Państwowe Ratownictwo Medyczne. No próbujemy, trenujemy w różnych miejscach, żeby to, wiadomo, w mieście większa liczba sił i środków, to jest takie centralne miejsce powiatu. Tu już jesteśmy gdzieś troszeczkę na uboczu. Próbujemy, sprawdzamy też czasy dojazdu, reakcje naszych służb dyżurnych na informacje o takim zdarzeniu, co zadysponują, jakie siły i środki, czy to będzie wystarczające, kierowanie działaniami na poziomie interwencyjnym, na poziomie taktycznym, bo przy takiej ilości sił i środków podejrzewam, że tutaj będzie już zdarzenie troszeczkę większym, czyli będzie kierujący działaniem taktycznym, więc to wszystko musimy zgrać, zobaczyć na jakim etapie jesteśmy my w przygotowaniach do tych działań i ewentualnie wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby ta usługa ratownicza była dostarczona jak najszybciej, jak najdokładniej, żeby ludzie czuli się bezpiecznie.
6: Czy wy często bierzecie wy jako strażacy udział w takich akcjach?
5: No, na szczęście z koleją nie mamy zbyt dużo zdarzeń, nie mamy też tak dużo tras kolejowych, ale mamy takie zdarzenia, ostatnio było chyba w zeszłym roku na Kazimierz, albo gdzieś tam było zdarzenie, więc takie zdarzenia się trafiają, tak? Na szczęście nie mamy masowych takich zdarzeń jak do tej pory, są takie z niewielką ilością poszkodowanych. No tu chcę przyjść troszeczkę większym zdarzeniem, wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć.
7: Jakub Hoffman, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Zakładu Podregio.
6: Jaki jest główny cel tych dzisiejszych ćwiczeń?
7: Głównym celem dzisiejszych ćwiczeń jest przećwiczenie procedur związanych z bezpieczeństwem, związanych z reagowaniem po zdarzeniach na przejazdach drogowo-kolejowych.
6: No tak, ostatnio dosyć nośny temat. Zdarzają się te wypadki. Ponad 30 osób w tym roku zginęło na przejazdach kolejowych w całym kraju.
7: Tak, jest to zdecydowanie bardzo smutna statystyka, którą my jako przewoźnik staramy się swoimi działaniami, przede wszystkim edukacyjnymi, profilaktycznymi, prewencyjnymi, staramy się gdzieś przeciwdziałać tym zdarzeniom. Jako przewoźnik mamy ograniczone pole działania. Nie możemy działać jakby systemowo, zmieniając prawo, bo to nie do nas należy. Przede wszystkim działamy tutaj w kwestii edukacji, w kwestii prezentacji zdarzeń na przejazdach, tak żeby było wiadomo, jak te sytuacje wyglądają, co się dzieje, kiedy następują. Nie zostaje nam nic innego jak edukacja i profilaktyka.
6: Myślę, że część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że pociąg jadąc około nawet 60-70 km na godzinę, długi skład, żeby zahamować, potrzebuje paru kilometrów.
7: Tak, najdłuższe składy potrzebują długości około 13 boisk piłkarskich, aby się zatrzymać, więc fizyka jest tutaj nieobłagana. Nie oszukamy jej. My jako przewoźnik staramy się przypominać o potencjalnych tragicznych skutkach takich zdarzeń. No i stąd to dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze ćwiczenia.
6: Największe grzechy kierowców, którzy przejeżdżają przez skrzyżowanie torów kolejowych z drogą?
7: Ja myślę, że największym grzechem jest tutaj to, co zdarza się również w innych miejscach i w innych momentach. Przede wszystkim rutyna, przyzwyczajenie. Przykładowo tutaj nic zazwyczaj o tej godzinie nie jeździ, mogę przejechać, więc ta rutyna gubi niestety często.
6: I mimo tego, że tutaj nie ma rogatek akurat na tym przejeździe, to nawet jak są rogatki, warto zwolnić, warto się rozejrzeć.
7: Tak, zdecydowanie ostrożność nie kosztuje dużo czasu, a jednak pozwala zachować zdrowie, a nawet i życie.
6: Często zdarza się tak, że... Często, no może nie często, ale jednak są takie wypadki, że samochód utknie między rogatkami. Wiem, że apelujecie od lat o to, żeby nie zostawać na torach, żeby wyłamać te szlabany.
7: Tak, zdecydowanie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pojazd nasz zostanie unieruchomiony na przejeździe drogowo-kolejowym przez zamykające się rogatki, może zdarzy się taka sytuacja, to nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o wyłamanie rogatek. Myślę, że uszkodzenia pojazdu będą tutaj minimalne, jeżeli jakiekolwiek będą, a możemy ocalić życie wielu osób, nie tylko swoje, ale pasażerów pociągu, więc jeżeli zatrzymamy się, a zamknie się za nami i przed nami rogatka, koniecznie jak najszybciej zjeżdżamy z przejazdu drogowo-kolejowego, wyłamując po prostu rogatkę z przodu bądź z tyłu, najzwyczajniej w świecie.
6: I jeszcze chyba ważna rzecz, bo o takim fakcie, jeśli na przykład jesteśmy gdzieś, no nie wiem, tam gdzie jest wioska, nie ma za dużo ludzi, trzeba poinformować. I do tego służą te wszystkie napisy na przejazdach kolejowych, te symbole, tak żeby zadzwonić w pewne miejsce i powiedzieć dokładnie, o co chodzi.
7: Tak, jeżeli nie przychodzi ze stresu nam do głowy żaden numer kontaktowy, możemy powiadomić numer 112, a jeżeli mamy możliwość, to jak najbardziej na każdym przejeździe drogowo-kolejowym są naklejki, bądź na rogatkach, bądź na tyle znaków ostrzegawczych przy przejeździe kolejowym. Każdy przejazd ma swój indywidualny numer, jest na naklejce podany numer, wtedy powiadamiamy odpowiednie służby o fakcie wyłamaniu rogatki, bądź o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce na danym przejeździe drogowo-kolejowym.
3: W tym roku na przejazdach kolejowych doszło do 130 wypadków i kolizji. 34 osoby zginęły, a 18 zostało ciężko rannych. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano, że między innymi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Materiał Marcina Kiecy.
4: SK Koszalin.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie i Koszalińska Poliklinika rozwijają współpracę na rzecz kształcenia przyszłych kadr medycznych. Podpisano kolejne porozumienie o praktykach zawodowych dla studentów. Rozszerzenie współpracy stwarza im nowe możliwości zdobywania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy szpitala.
8: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Poliklinika jest to nasz stały interesariusz, z którym współpracujemy od wielu lat. Natomiast w tym roku rozszerzamy naszą współpracę o jeszcze kolejne kierunki studiów, nie tylko fizjoterapia, ale też i pielęgniarstwo. I dzięki tutaj uprzejmości pani dyrektor, ale też przede wszystkim całemu zespołowi, który się na to zgodził, będziemy też realizować zajęcia w oparciu o oddział wewnętrzny, który jest tutaj też i działa na terenie polikliniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ z racji właśnie naszej rekordowej rekrutacji w tym roku i grup studenckich, ta współpraca jest tutaj fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni.
9: Forem.
10: Monika Foremna-Pilarska, dyrektor SPZOS MSWiA w Koszalinie, czyli tak jak pani rektor była uprzejma zauważyć, polikliniki. Bardzo się cieszę z takiej dużej rekrutacji, jako że jestem z punktu widzenia miejsca pracy żywo zainteresowana napływem nowych kadr, którym to kibicuję. W związku z czym z przyjemnością podpiszemy kolejne zobowiązania do współpracy i będziemy je najlepiej jak to możliwe oczywiście kontynuować, dając między innymi miejsce wspomnianego już oddziału chorób wewnętrznych do rąk abiturientów po to, by mogli zdobywać nowe umiejętności, kontakty, wiedzę, no i być może później zechcą nas zasilić już jako pełnoprawni pracownicy służby zdrowia. To jeśli chodzi o praktyki studenckie, to podlegają pod naczelną pielęgniarkę. Te praktyki oczywiście odbywają się na oddziale i dotyczą wszystkich zakresów, które są realizowane w ramach opieki pielęgniarskiej na tymże oddziale i dotyczą chorób, które są specyficzne właśnie dla pacjentów tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pielęgniarek, przynajmniej w mojej jednostce, to na dzień dzisiejszy mam pełne zatrudnienie, aczkolwiek gros pań pielęgniarek, bo nie mamy żadnego pana pielęgniarza, jest w wieku, który wkrótce będzie wskazywał na to, że mogą zechcieć skorzystać z praw emerytalnych panie, w związku z czym jest silna potrzeba odmładzania kadry i tak zwanej zastępowalności pokoleń. Dobrze jest, gdy młode panie pielęgniarki mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia tych, które niejednokrotnie pracują nawet w naszej konkretnej placówce około 30 lat. W związku z czym ja bardzo lubię, kiedy jest taka ciągłość zachowana i tym bardziej cieszą mnie tego typu praktyki. My proponujemy, myślę, że dość stabilne warunki pracy. Oczywiście nie będziemy mówili o tabelach wynagrodzeń, aczkolwiek te są zapisami w ustawie sformułowane, więc są ogólnodostępne. Natomiast ja staram się zatrudniać panie pielęgniarki i też panów pielęgniarzy, gdyby tacy byli chętni, na umowę o pracę, więc uważam, że jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli tak zwany pełen etat. Jeśli chodzi o studentów, którzy przychodzą na praktyki fizjoterapii, to oczywiście w początkowej fazie są przez opiekuna praktyk przyuczani, bo to nie może być tak, że młodzi ludzie przychodzący z teorią wchodzą od razu do praktyki, natomiast później faktycznie są włączani stopniowo w zależności od oceny opiekuna na praktyk, do właściwych działań i pod koniec praktyki właściwie są to ludzie, którzy można powiedzieć z punktu widzenia praktycznego są w pełni przygotowani do tego, by wrócić później już do zawodu.
8: Oczywiście my tutaj mówimy o kwestii praktyk zawodowych, natomiast bardzo ważnym elementem naszej współpracy jest realizacja zajęć praktycznych i ta współpraca przez te ostatnie lata układała nam się doskonale, dzięki też doskonałej kadrze fizjoterapeutów, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem i przygotowywaniem młodych ludzi do zawodu. To nie jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić, bo praca wykładowcy akademickiego to są dodatkowe wymagania, dodatkowe oczekiwania, a też pewne predyspozycje. Nie zawsze świetny fachowiec jest też świetnym dydaktykiem. Dlatego też z takim dużym entuzjazmem i z takim dużym zadowoleniem podchodzimy do dalszej współpracy z polikliniką, ponieważ są tam doskonali fachowcy, doskonali nie tylko w swoim zawodzie, ale też osoby o ogromnych predyspozycjach dydaktycznych, co mieliśmy możliwość właśnie sprawdzić, jeśli chodzi o nasz kierunek fizjoterapia. Jestem przekonana, przecież też współpracujemy z pielęgniarkami właśnie w obszarze chociażby praktyk, że uda nam się tą współpracę teraz też rozszerzyć o właśnie zajęcia praktyczne na oddziale wewnętrznym. Ta możliwość realizowania takich zajęć klinicznych jest dla realizacji naszego programu studiów bardzo ważna. Jak wspomniałam, mamy dużo studentów, współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Koszalina i okolicy, a to, że właśnie drzwi polikliniki zostały dla nas otwarte, to nam umożliwi na przykład ograniczenie konieczności wyjazdów chociażby na przykład do innych miejscowości. Czas jest tutaj też bardzo ważny, no bo studentom będzie po prostu łatwiej, prościej pewne zajęcia tutaj realizować.
3: Od lat współpraca przynosi korzyści obu placówką. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych może skutecznie realizować praktyczny wymiar kształcenia, natomiast Poliklinika aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Jazzowe improwizacje, klimat poezji śpiewanej i muzyczna rozgrzewka przed jednym z najbardziej kultowych festiwali w mieście. Centrum Kultury 105 w Koszalinie otworzyło jesienny sezon z mocnym uderzeniem. Za nami już pierwszy koncert z cyklu Prehanza. O kolejnym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
9: Sylwia Purta, impresariat Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 24 września Pędowski to zespół Marcina Pędowskiego, cenionego polskiego basisty, który współpracował m.in. z Fiszem, z Kubą Stankiewiczem czy z Nataszą Urbańską. Zespół promuje ich najnowszy krążek Kuratorium. Za debiutancką płytę Pędowski otrzymał Mateusza Trójki, czyli radiową nagrodę za najlepszy debiut jazzowy roku. Z kolei już koniec września to również bardzo klimatyczna propozycja w klubie 105. Wieczór Bardów już po raz kolejny będzie miało to miejsce, wydarzenie właśnie w Centrum Kultury 105. A Wieczór Bardów ma przybliżyć twórczość artystów reprezentujących szeroko pojętą poezję śpiewaną. Bardowie będą wykonywać swoje autorskie utwory. Mamy na celu tutaj integrację tego środowiska, ale także przybliżenie mieszkańcom Koszalina właśnie tego typu twórczości, tego typu sztuki. Na scenie w klubie 105 wystąpią Wal Jarosz z Koszalina, Marek Kopczyński z Białogardu, Zbigniew Wojciechowicz z Polic, Bogdan Żołnierowicz z Kołobrzegu, Piotr Charzewski ze Skierniewic, Maciej Wódz z Kołobrzegu i Darek Dębski z Rekowa.
2: Jeszcze tak dopytam o Hanza Jazz Festival. W tamtym roku stworzyliście bardzo ciekawą rzecz, czyli słuchanie przez uczniów jazzu podczas przerw. Czy coś takiego w tym roku też przewidujecie?
9: Tak, planujemy w tym roku również powtórzyć te akcje, bo zeszłoroczna była też drugim razem, kiedy w ramach Hanza Jazz Festival w koszalińskich szkołach średnich pojawiliśmy się na tych najdłuższych przerwach. Mamy zamiar robić to także w tym roku. Hanza Jazz Festiwal, ten program, harmonogram jest już praktycznie zbudowany. Tutaj ostatnie szlify zachodzą, więc mam nadzieję, że już niedługo ujrzy światło dzienne, a bilety na koncerty, podejrzewam, te w ramach Hanza Jazz Festiwalu pojawią się w kasach Centrum Kultury 105, też na portalach sprzedających bilety na pewno około miesiąca przed Hanza Jazz Festiwalem.
3: Szczegóły wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronie Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ale również dowiecie się o nich na naszej antenie. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
4: SK Koszalin News.
3: Narasta spór o przewozy autobusowe na linii Koszalin-Powiat. Kością niezgody są m.in. zasady korzystania przez linie powiatowe z miejskich przystanków oraz wprowadzania zmian w trasach i rozkładach. Władze miasta podkreślają, że wszelkie korekty w rozkładach jazdy i trasach powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym porozumieniem.
11: Artur Wezgraj, przewodniczący Rady Miejskiej.
12: Dzień dobry Państwu. Wyjaśnienia wymaga moja obecność tutaj. Otóż tak się składa, że razem z panem prezydentem Tomaszem Bernackim wspólnie negocjowaliśmy na wiosnę porozumienie pomiędzy starostwem powiatowym a miastem Koszalinem w sprawie organizacji transportu publicznego w ramach programu usuwania wykluczenia komunikacyjnego pomiędzy gminami sąsiednimi. W czasie tych negocjacji bardzo sobie ceniłem postawę pana starosty jako rozsądną, wyważoną, która doprowadziła nas do zawarcia tego porozumienia. Mimo rozbieżności poglądów udało nam się spokojnie doprowadzić do końcowego rezultatu. Stąd trochę jestem też zaskoczony teraz tym, co się w tej chwili wydarza, co jest zupełnie sprzeczne z tym porozumieniem, które zawarliśmy w maju tego roku. Warto pamiętać, że w przestrzeni komunikacyjnej funkcjonują co najmniej trzy rodzaje komunikacji. To jest oczywiście nasze koszalińskie MZK, które realizuje przewozy na terenie miasta, a niekiedy wychodzi również na podstawie porozumień poza teren miasta, na przykład do gminy Świeszyno. To są przewozy, które mają charakter komercyjny, czyli takie, które realizują przewoźnicy prywatni, i oni mają prawo zgodnie ze swoimi ustaleniami z Zarządem Dróg i Transportu, mają prawo zatrzymywać się na wszystkich przystankach. Mało tego, gminy sąsiednie mogą zawierać porozumienie z tymi przewoźnikami po to, by realizowali przewozy takie, jakie są gminie potrzebne. Tak było na przykład w przypadku gminy Sianów, która miała przewozy dotyczące przejazdu z gminy Sianów do różnych punktów w mieście Koszalinie. Realizowała to firma prywatna. I trzeci rodzaj przewozów to jest ten, który jest realizowany na podstawie tegoż porozumienia, o którym rozmawiamy. Jest to porozumienie, które ogranicza pewnego rodzaju konkurencyjność pomiędzy tymi prywatnymi przewoźnikami i przewoźnikami miejskimi w ten sposób, że dokonuje podziału pomiędzy tymi przewoźnikami z zakresu realizowanych usług. W porozumieniu, które zawarliśmy, napisaliśmy wprost o tym, że te dwa tryby finansowane publicznie, czyli Miejski Zakład Komunikacji oraz transport ten powiatowy, nie mogą stanowić dla siebie wzajemnie konkurencji. Ustalaliśmy wtedy również, jaki zakres tych przewozów będzie, jak będą przebiegały linie i wpisaliśmy również, że te linie wymagają uzgodnienia ostatecznego, poza tymi pierwszymi, które uzgodniliśmy w tym porozumieniu, które mają obowiązywać do końca roku, że te linie będą realizowane według schematu, który został zaproponowany w tym porozumieniu i wspólnie uzgodniony. Wpisaliśmy tam również, że po 4 miesiącach funkcjonowania tego systemu dokonamy wspólnej ze starostwem oceny tego, jak to funkcjonuje, po to, żeby to stało się podstawą do dokonania zmian, weryfikacji lub usprawnienia całego systemu. Nie minęło te 4 miesiące i pojawiły się w przestrzeni publicznej takie teksty dotyczące tego, że miasto nie zgadza się na bardzo ważne postulaty, które składa starostwo, które chce zmienić jednostronnie to porozumienie. Czyli chce dokonać absolutnie wywrócenia tego wszystkiego, co negocjowaliśmy jeszcze do maja zeszłego roku. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Albo pan starosta dokonał jakiejś analizy, albo ulega jakimś naciskowi, na przykład ze strony gminy Sianów, która zlikwidowała te dopłaty do przewozów komercyjnych, które realizowały transport dzieci do szkół i teraz wymusza, żeby tą funkcję wypełnił ten transport publiczny powiatowy. No to nie jest dopuszczalne, dlatego że w ogóle naruszanie porozumień, które już istnieją, wymaga zgody obu stron. Takiej zgody nie było i dopóki nie spełnimy tych warunków dotyczących sprawdzenia, jak funkcjonuje system 36 linii, które zostały stworzone, linii, które dzisiaj zatrzymują się, czy mają prawo zatrzymywać się na przystankach miejskich w ograniczonym miejscu w stosunku do tego, co proponowało miasto, bo miasto proponowało ich więcej. Starosta po prostu zrobił inaczej. W związku z tym nie znajdujemy podstaw do tego, żeby przestrzeń publiczną puszczać informacje o tym, jakoby prezydent miasta nie godził się, nie chce działać na rzecz mieszkańców. Jest wręcz odwrotnie. Prezydent miasta robi wszystko, żeby ten interes mieszkańców zapewnić. Porozumienie było opublikowane, jest tutaj na stole, państwo możecie je otrzymać. Są wszystkie linie z godzinami, z przystankami. Również mamy dokumenty, tu pan prezydent ma dokumenty, z których wynika, które zawierają korespondencje na etapie uzgodnień i propozycje ze strony miasta, niektóre odrzucone przez pana starostę. Dzisiaj jakby następuje jakieś zupełnie odwrócenie sytuacji z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów.
13: Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
14: Zacznę od tego, że tak jak pan przewodniczący powiedział, pojawiają się w przestrzeni medialnej jakieś takie półsłówka, niedomówienia, a bardziej można powiedzieć, że kłamstwa. Wszystko zaczęło się od protestu mieszkańców Skwierzynki i tego, że pan prezydent zabrał im linię autobusową. To jest nieprawdą. Pan burmistrz Sianowa, chcąc chyba oszczędzić parę złotych, przeniósł istniejący rozkład jazdy, który ma naszą zgodę na przewozy po Koszalinie. Tak jak pan przewodniczący powiedział, są komercyjne. Jest te przewozy publiczne powiatowe i nasze MZK. I wpuszczenie 36 linii na wszystkie przystanki stworzyłoby potężny chaos. Stąd negocjowaliśmy tamto porozumienie. Natomiast ta linia, która funkcjonowała od Kędzierzyna do Skwierzynki i dalej do Koszalina, właśnie zabezpieczała mieszkańców Skwierzynki do tego, że dzieci mogły spokojnie, swobodnie dojechać między innymi do szkoły 18, o które to się wszystko rozbija. Ale wpisując ten przewóz tej prywatnej firmy do powiatowych przewozów, automatycznie wskoczył w rozkłady jazdy i w zgody na przystanki, które są w tym porozumieniu. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten autobus dalej funkcjonował i dla paru złotych pan burmistrz po prostu zrezygnował z tego, nie dopłacając do tej linii jako nierentownej, na co mamy stosowne dokumenty, bo firma przewozowa wystąpiła o zawieszenie tego busa ze względu na rezygnację gminy Sianów z dopłacania do przejazdów. I tak jak mówiliśmy, my nie mamy problemów, żeby linie komercyjne, które nawet działają na zlecenie gminy, jeździły po innych przystankach, ale nie są to przewozy powiatowe. Ponieważ, jeszcze raz powiem, wpuszczenie 36 linii na chaos, na wszystkie przystanki stworzy nam bardzo duży problem, bo nie da się po prostu tego fizycznie zrobić. Proszę pamiętać, że nasze MZK ma ile? 20 linii na mieście? 20 linii. I teraz dopuśćcie Państwo jeszcze 36 linii. Stąd to wszystko, tak? I to zaczęło się od tej skierzynki, od protestu mieszkańców i od rezygnacji z rozkładu busa, który mogą Państwo także zobaczyć, jeżeli pójdziecie po przeciwnej stronie od ratusza, tu gdzie siedzimy. Ten rozkład nadal wisi, tylko nie jest wykonywany. I od tego to wszystko się zaczęło. I po tym wpłynęło pismo pana starosty, bo pan starosta jest tym, znaczy nie operatorem, a tworzącym te powiatowe przewozy, organizatorem. Tutaj od tego zaczęło się całe to zamieszanie.
15: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych w Koszalinie.
16: Szanowni Państwo, to może przekażę kilka bardzo ważnych kwestii, które zostały wpisane do porozumienia, podpisane przez pana starostę w dniu 14 maja 2026 roku. W pierwszym tylko paragrafie jest jasny zapis, że przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie powiatowi części zadań miasta z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego z wyłączeniem przewozów osób między przystankami zlokalizowanymi na terenie miasta Koszalina. Właśnie po to, o czym przed chwilą powiedział pan dyrektor, żeby nie było chaosu, żeby 36 linii dodatkowych jeździło po wszystkich i zatrzymywało się na wszystkich przystankach naszego miasta. Bo od tego i mamy swoje przewozy, MZK, czyli Miejski Zakład Komunikacji, korzysta w całości ze wszystkich sieci na terenie naszego miasta. Bardzo istotnym, następnym, jasnym, podpisanym również przez pana starostę jest punkt 6, że planowane przez powiat trasy na terenie miasta powinny być najkrótszymi, szanowni państwo, niezbędnymi do zapewnienia połączeń pomiędzy gminami powiatu z wykorzystanym wskazanym przez miasto przystanków komunikacyjnych. I 7 punkt mówi bardzo jasne, że brak uzgodnienia przez Zarząd Dróg i Transportu wyklucza wprowadzenie danej trasy lub rozkładu jazdy. To są rzeczy, które negocjowaliśmy z panem starostą, które zostały w pełni zaakceptowane przez prawników, również starostwa powiatowego, ziemskiego i naszych tutaj w mieście Koszalin. Do momentu podpisania z panem przewodniczącym negocjowaliśmy i proponowaliśmy również panu staroście ważne z naszego punktu widzenia dla mieszkańców starostwa ziemskiego przystanki, na których również można było dopasować wszystkie trasy proponowane właśnie, które są zresztą jako załącznik, gdzie mogłyby się zatrzymywać autobusy powiatowe. Na przykład zaproponowaliśmy szpital, przystanek szpital. No, szanowni państwo, jest to jeden z ważniejszych. Tam bardzo dużo osób z powiatu ziemskiego korzysta z naszego szpitala. ZUS. Również mieszkańcy starostwa ziemskiego również korzystają z tej części jakby miasta. Urzędu Miejskiego, dworca PKS, cmentarza i bardzo istotnego, takiego trochę spornego na samym początku, przystanku ulicy Wąwozowej. Dlaczego wskazywaliśmy ten przystanek? Dlatego, że jest to centrum przesiadkowe. Mamy dwa centrum przesiadkowe w naszym mieście przy PKP, przy PKS i PKP i centrum przesiadkowe właśnie przy ulicy Wąwozowej. Między innymi właśnie mieszkańcy ze Skwierzynki idealnie mogliby korzystać z tego właśnie centrum przesiadkowego. Dlatego proponowaliśmy, co odpisał nam pan starosta. Przystanki przy szpitalu ulicy Wąwozowej nie są nam potrzebne. Nie rozumiem tej propozycji, ponieważ żadna z linii przesłanych do pana Bernackiego nawet koło tych przystanków nie przebiega. Ale my przekonywaliśmy pana starostę i w ostateczności pan starosta zgodził się i wprowadził do załącznika numer 2, wprowadził ten przystanek, co spowodowało, że mógł uruchomić, szanowni państwo, właśnie między innymi linię numer 28, która ze Skwierzynki będzie mogła jeździć i zatrzymywać się na przystanku, na centrum przesiadkowym w właśnie tam. My podtrzymujemy, szanowni państwo, nadal swoją propozycję. Uważamy, że to są bardzo kluczowe przystanki i nadal uważamy, że te przystanki, dlatego je powtórzę, szpital, ZUS, cmentarz, powinny się znaleźć. Jeśli pan starosta chce, może wprowadzić oczywiście właśnie te przystanki. Natomiast nie ma tej zgody na to, żeby pan starosta zgodnie z pismem wprowadzał z 14 września, które nam przesłał, łamiąc tak naprawdę, bo tak naprawdę my nie wiemy, szanowni, łamiąc te porozumienie, my tak naprawdę nie wiemy, że te przystanki, które tutaj są wymienione, w której tak naprawdę linii one się znajdą. Pan starosta już tego nam nie wskazał, tylko wykazał, jakie przystanki on by oczekiwał. Natomiast to, co powiedział pan przewodniczący, jest bardzo ważne, bo w porozumieniu jest bardzo jasno, szanowni państwo, zaznaczone, że analiza po kilku miesiącach przewozów będzie przeprowadzona i na nowo możemy zacząć rozmawiać, co jest dobrym, co powinno być najlepszym rozwiązaniem. Tylko jest jeden podstawowy problem na tą chwilę. Nie tak jak pan starosta powiedział w wywiadzie, że od kilku miesięcy już jeździ się właśnie przewozami powiatowymi. Nie, szanowni państwo, jeździło się jedną linią od czerwca. Natomiast od 1 września dopiero rozpoczęły jazdę wszystkie inne linie. Czyli tak naprawdę dopiero przez 20 dni to wszystko w tej chwili jest realizowane, które jest ujęte w tym porozumieniu. Także czas na analizę jeszcze przyjdzie.
17: Piotr Wiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Szanowni państwo, będę starał się mówić krótko. Byliśmy jednym z inicjatorów tak naprawdę tych spotkań i to należy powiedzieć jasno mieszkańcom i żeby to wybrzmiało. Tych spotkań z gminami spotkaliśmy się po to, żeby uzgodnić i ułatwić tą komunikację dla pasażerów powiatu ziemskiego. Sytuacja wyglądała tak, że to my, jako Miejski Zakład Komunikacji, zaproponowaliśmy, byliśmy pomysłodawcą stworzenia tego porozumienia powiatowo-gminnego. Pan starosta i włodarze wszystkich gmin dowiedzieli się od nas, że istnieje coś takiego jak porozumienie powiatowe gminne. Jak to wygląda? Myśląc na to, że tak naprawdę staniemy się jednym z elementów tego porozumienia, wtedy ta współpraca pewnie wyglądałaby lepiej. W zamian za to wszystkie te gminy zrezygnowały ze współpracą z MZK i po cichu zawarły to porozumienie powiatowe gminne. Ale żeby to jasno wybrzmiało, dopłata do wozu kilometra, bo to o nią się rozchodziło w tym porozumieniu, od wojewody, 3 zł do kilometra, funkcjonuje w przestrzeni, proszę państwa, od 2019 roku. Od 2019 roku gminy, tworząc powiatowe porozumienie powiatowo-gminne, mogły starać się o tą dopłatę. Transporty wtedy zaczynały funkcjonować w Polsce od 2020 roku. I jeżeli dzisiaj robimy taki hałas wokół tego, wokół tych przystanków, z których sami zrezygnowali, to należy sobie zadać w imieniu mieszkańców, ja bym zadał inne pytanie. Co się działo, panie starosto, co się działo, że od 2020 roku nie funkcjonowało? Dlaczego przez 6 lat, przez 5, bo w 26 zaczęli jeździć, co się takiego stało, że przez 5 lat tego transportu publicznego nie było? Następna bardzo ważna rzecz. To było spotkanie, na którym dobrowolnie podpisywaliśmy porozumienie i nikt nikomu nie wskazywał, jakie to mają być przystanki. Pan starosta miał wolną rękę, mógł wskazać te przystanki, które były mu wygodne do zorganizowania tych 36 linii. Mało tego, rozmawialiśmy o tym, że to jest żywy organizm, z którego korzysta głównie MZK. A przypomnę, że transport publiczny jest zadaniem własnym gminy Koszalin. I gmina Koszalin powinna dbać o ten transport publiczny MZK, do którego tak naprawdę wszyscy mieszkańcy dopłacają rok w rok pieniążki. My za korzystanie z przystanków płacimy ponad 30 tysięcy miesięcznie. Być może mieszkańcy nawet o tym nie wiedzą, bo przystanki tak naprawdę są Zarządu Dróg i Transportu. I teraz tak, żeby to skonkretyzować. Pytanie jest takie, co się przez te 5 lat działo, że ten transport nie funkcjonował? I to jest pytanie, nad którym powinniśmy się pochylić. Mogło funkcjonować, bo dopłata z FRPA działa od 2019 roku, a w życie weszła od 2020 roku. I nie można się dziwić, że w momencie zawierania porozumienia jedna ze stron może sobie swobodnie wybrać przystanki, na których chce się zatrzymywać. Padło zapewnienie, że nie będą chcieli żadnych innych przystanków i w momencie niezadowolenia mieszkańców nagle wina jak zawsze przerzucana jest na drugą stronę. Jest to daleko idące, niesprawiedliwe po prostu i nie powinno się w ogóle wydarzyć.
12: To pismo, które pojawiło się od pana starosty, które proponuje nowe przystanki, jak mówił pan prezydent, bez żadnych dodatkowych informacji, jest sprzeczne z regułami, które ustaliliśmy w naszej umowie, w naszym porozumieniu. Otóż to nasze porozumienie mówi, że zmiany tras i rozkładów mogą wejść w życie po zatwierdzeniu przez miasto nowej wersji załącznika przedstawionego przez powiat. Czyli my nawet nie mamy prawa do tego się odnosić, do takiej propozycji, ponieważ żebyśmy w ogóle rozmawiali o zmianach, to pan starosta powinien przedstawić nam te ileś kartek załączników, które są linie, godziny, przystanki i częstotliwość kursowania. W związku z tym ja to odbieram jako próbę wywołania jakiegoś pretekstu do tego, żebyśmy zaczęli tutaj, nie wiem, spierać się, budować jakieś opinie publiczne, wyrabiać sobie opinie. Czyli to jest po prostu informacja, która jest fałszywie skonstruowana. W związku z tym, no, proszę wybaczyć, ale porozumienie się dotrzymuje.
16: I przede wszystkim, szanowni państwo, porozumienie należy, dlatego proponuję, żeby pan starosta jeszcze raz przeczytał porozumienie i wtedy z nami o tym porozmawiał. Warto w te przepisy jednak się tutaj wdrożyć. I trzeba to przeczytać i z nami się spotkać.
12: Starosta, żeby rozmawiać z nami, musi złożyć propozycję, która będzie dotyczyła jakie linie, na jakich przystankach chciałby, żeby się zatrzymywały.
16: Zgodnie z porozumieniem.
18: Żeby rozmawiać o zmianie porozumienia, musieliby do nas złożyć nie taki wniosek na jedną kartkę, my byśmy chcieli się zatrzymywać, tylko linia... Daję przykład. Linia numer 30, która załóżmy, ja nie wiem gdzie ona jeździ, ale załóżmy, że ona jeździ z Kędzierzyna na PKP. To chcemy od dzisiaj, żeby jechała przy szkole 18, przy akwaparku, nie wiem, przy szpitalu, przy ZUS-ie i tak dalej. Łącznie z rozkładami, które musimy sprawdzić z naszymi rozkładami. I tak powinien wyglądać wniosek pana starosty czy jego operatora, a nie lista przystanków, która nijak ma się do zatwierdzonych 36 linii. Tylko o to chodzi. Więc my nie możemy przyjąć wniosku takiego, że ktoś na telefon napisze SMS-a, chce te przystanki, tylko wszystko musi być przygotowane, jak te pozostałe 36 linii. Ale jedną rzecz państwu tylko dopowiem, której w tych piśmie nie ma i może możecie dopytać ode mnie i pan prezes to potwierdzi. Jak pan prezes chciałby wydłużyć, zmienić linię, z czym to się wiąże? Każdy może sobie odpowiedzieć. Z dodatkowymi finansami. To są dodatkowe wozokilometry, dodatkowe kilometry, dodatkowe pieniądze, dodatkowe fundusze, które jak podejrzewam, już ich tam nie ma po prostu, bo są wykorzystane pełna kwota dofinansowania na te linie, które są. I to z tego wynika takie przygotowanie pisma, że doskonale pan starosta czy burmistrzowie, wójtowie zdają sobie sprawę, że jak ma wyglądać wniosek i to tak jak pan przewodniczący powiedział, ma wywołać tylko chaos i naszą tutaj reakcję, która właśnie ma być niezrozumiała, którą próbujemy państwu wytłumaczyć. Czyli zgodnie z przygotowanym wzorem, który oni doskonale znają, bo wydają też zezwolenia. My wydajemy i przeszli całą ścieżkę, zarówno na tą jedną linię w czerwcu, jak i na te pozostałe 35 linii. Wiedzą, jak to doskonale zrobić i wiedzą, że ten wniosek nie powinien tak wyglądać. I koniec kropka, bo każdy z nas pracujący w urzędzie musi znać przepisy i je przeważnie zna. Chyba, że z całym szacunkiem nie wiedzą, co podpisali, no to już jest inna rzecz. I tylko o to jest cała ta historia. 36 linii ma wydaną zgodę, wszystko jest zgodnie z prawem. Tam rzeczywiście wcześniej rozmawialiśmy o tym, że się spóźnili, ale wszystko dopracowaliśmy razem z przewoźnikami, więc tu wszystko działa. Natomiast te zmiany, żeby weszły w życie, to starostwo powiatowe jako organizator musi się zgłosić do drugiego starosty, który w tym przypadku jest prezydent miasta, z tym wnioskiem, który jest zgodny z zarządzeniem i z czym się umówili i dopiero wtedy, po tej zgodzie, przewoźnicy mogliby wystąpić do nas o te prawne, umowne, zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, na zatwierdzenie rozkładów jazdy, ale muszą wskazać wszystko, co jest zgodne z tym porozumieniem. A porozumienie jest też pisane na bazie ustawy o transporcie publicznym, więc doskonale wiedzą, co muszą złożyć, żeby wszystko zostało zatwierdzone i zmienione. A nie wywoływać hałas medialny i przerzucać odpowiedzialność na nas. I jeszcze raz przypomnę, mieszkańcy Skwierzynki zwrócili się do mnie, że to przeze mnie. To jest nieprawda, bo tutaj to burmistrz zawiesił finansowanie tej linii. Burmistrz Sianowa, tak, ale Skwierzynki to nie my. Nie mają jak dojechać do 18, bo on to zrezygnował. I jeszcze powiem więcej, parę lat temu proponowaliśmy autobusem ZK do Skwierzynki, zostało to odrzucone. No i na rzecz prywatnych przewozów, a taką umowę choćby mamy z gminą Świeszyno i to funkcjonuje na dzisiaj bardzo dobrze.
15: Szanowni Państwo, przede wszystkim brakuje tego, że Pan Starosta powinien zgodnie z porozumieniem przygotować wniosek z określeniem tras, ze wskazaniem przystanków, na których powinien się zatrzymywać.
19: Wy bez tego nie jesteście w stanie nic zrobić.
15: Oczywiście, że tak, o tym mówi porozumienie, dlatego proponuję panu staroście, żeby jeszcze raz przeczytał porozumienie i zgodnie z nim przygotował wnioski. To starosta, składając wniosek, powinien o taką rozmowę się zwrócić. W związku z powyższym, pan starosta zrobił coś innego. Przedstawił najpierw w mediach z punktu widzenia swojego, swój punkt widzenia, który jest niezgodny z porozumieniem. Szanowni Państwo, jeszcze raz przeczytam maila, który na samym początku, przed podpisaniem porozumienia, otrzymałem od pana starosty, w którym jasno napisał, że przystanki przy szpitalu ulicy Wąwozowej nie są nam potrzebne. Nie rozumie tej propozycji, ponieważ żadna z linii przesłanych do pana Bernackiego nawet koło tych przystanków nie przebiega. Natomiast w linii numer 28, to jest linia numer 28, to jest w załączniku numer 1 określona, szanowni Państwo, to jest na trasie Stare Bielice, Skwierzynka, Kędzierzyn, z których jasno wynika, że autobus linii powiatowych może zatrzymywać się właśnie w centrum przysiadkowym na ulicy Wąwozowej. Natomiast my podtrzymujemy swoją propozycję, żeby pan starosta wprowadził przystanki w trasach na ulicy, chociażby Piłsudskiego, czyli przy szpitalu, przy ZUS-ie, czy przy cmentarzu, które odrzucił w tym mailu, który państwu przeczytałem. Jednoznacznie. Natomiast w piśmie z 14 września powraca między innymi do tych przystanków, tylko już niestety nie określa ich w trasach. I to jest niezgodne z porozumieniem.
19: A jakby on określił je właśnie w tych trasach, to wtedy automatycznie możecie zacząć działać, czy dalej coś was blokuje?
15: Nie, wtedy Zarząd Dróg i Transportu konsultuje, sprawdza to, analizuje i podejmuje decyzję. Jasno chcę jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, że porozumienie, które podpisał pan starosta, długo negocjonowane porozumienie, jasno mówi w ustępie 6 paragrafu 1, że mają być to połączenia z wykorzystaniem najkrótszych niezbędnych tras. W związku z powyższym nie może jeździć po wszystkich trasach naszego miasta autobus powiatowy ze względu na to, że mamy własną tutaj komunikację miejską.
3: Na konferencji prasowej z mikrofonem obecna była Oliwia Kisielewska.
4: SK Koszalin.
3: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8 edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów, zajmując jednocześnie 4 miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20 pozycję w kraju.
20: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli, zajęliśmy 4 miejsce w Rowerowej Stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce 4 w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom jak właśnie Stolica Rowerowa Polski coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową czy tą taką letnią, wiosenną, ale także mówię i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon i podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną coraz więcej. I nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół numer 1 Ekonom wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa numer 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5000 zł i one trafiają i są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół numer 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
21: Paweł Pasek, zespół szkół numer 1, nauczyciel.
22: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
21: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. No, mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc no, wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak no, te swoje latka już mają.
22: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
21: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, no to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
22: A młodzież, jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, no, mówię, no na takim to ja się jeździć uczyłam.
21: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji, poprosiłem, no bo to już jest czwarta klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im w czymś na pewno, nie?
22: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, no czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
21: Różnie to bywa. No są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. No ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. No jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski, kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych, więc wszystkie zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i jest tego dużo u nas, więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
0: Maciej Szewczyk z Szkoły Podstawowej nr 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości. Przez taki codzienny tryb życia, bo też wakacje staram się przyjeżdżać na rowerze, no i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się tutaj dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnóg, no to widać na porządku dziennym, no i to no, nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, no codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której dziś jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak? Bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi. Wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się z szkoły i pojechanie na rowerach na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie, na lody, to jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła, także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasze rodzice. Absolwenci też nas wspierają, także super.
1: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4 tysiące kilometrów. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 kilometrów w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież mam tyle lat, żadnych leków jeszcze nie biorę.
22: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
1: Tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4 tysiące w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak, tym bardziej dla szkoły te kilometry.
3: Wyniki 8 edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wziął ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 kilometrów w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.

0: Reklama. Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
0: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
2: I po reklamie.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Jacka Koszalina.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto